Idziesz przez miasto jak król. Nie widać za wiele z twojej wysokości. A ja mam dla ciebie luksusowy panie. Ja i cały świat mamy dla ciebie niezamiłe wiadomości.

razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Patrzysz na kuchenny nóż, nóż, którym kroisz mięso.

świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Tym razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Płonie. Luksusowy panie, twój świat zaczyna płonąć, płonie.

golisz twarz maszynką na żyletki. Ale ciągle słyszę rechot twoich wiernych wielbicieli. Zanim włożysz garnitur, zanim zawiążesz kraj.

dla ciebie niezamiłe wiadomości. Mój ty luksusowy panie. To ja. Jestem tą żyletką. To nie fake news, bo to już dowiedzione. Twój świat zaczyna płonąć, tak jak mój świat od dawna płonie. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Tym razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie.

są kobiety, pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane.

są kobiety doskonałe, z wyrzeźbionym, gładkim ciałem, odmłodzone, odbarwione, całkiem z wieku.

stolece. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe. Pielęgnacji wciąż oddane, z samej siebie odessane. Są kobiety, pistolety.

0: 28 lipca wysłuchacie Freirad. Das Freie Radio Innsbruck. Za mikrofonem Martyna Ostrowska. A to oznacza, że właśnie rozpoczyna się kolejna audycja Lot po swoje Girls in the Air. Mam nadzieję, że moje małe problemy z głosem dzisiaj nam tutaj nie przeszkodzą i wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ostatnio sama opowiadałam wam w jakże wielkim rozemocjonowaniu o tym, co w czerwcu działo się w Ruczynowie podczas amatorskiego turnieju w skokach narciarskich o Puchar Insiders. A dzisiaj do rozmowy zaprosiłam osobę, dziewczynę, która ten turniej wygrała. Pewnie domyślacie się już, o kogo chodzi, zatem usiądźcie wygodnie, podgłośnijcie i zostańcie z Freirad. Wracamy do was po krótkiej przerwie.
1: Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli.

0: podziwiają mnie, że jestem odważna.
1: A ja zawsze noszę strach w kieszeni.
0: Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach.
1: Może wtedy ktoś

0: Dzisiaj w studio Freirad, das Freie Radio Innsbruck, na łączach ze mną jest już Joanna Schwab, pochodząca z Chochołowa, była skoczkini narciarska, reprezentantka Polski, mistrzyni kraju, a także pierwsza wraz z Magdaleną Pałasz-Polka, która wystartowała w Pucharze Świata Kobiet. Nas
1: Wow.
0: osobiście połączyły nie tylko podobne tatuaże, o tym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, ale także udział w turnieju Ruczynów 2023 o Puchar Insiders, którego Asia została triumfatorką. Cześć Asia, bardzo miło mi cię gościć dzisiaj w mojej audycji Lot po swoje Girls in the Air.
1: Witam serdecznie, bardzo miło zostałam przywitana. Także dziękuję za te miłe słowa.
0: Ja też tobie bardzo dziękuję, że znalazłaś czas, żeby dzisiaj tutaj o skokach narciarskich kobiet, ale nie tylko, porozmawiać. Oraz mnie, a także słuchaczom, co nieco opowiedzieć. Zacznę jednak takim dość jeszcze świeżym tematem, bo z czerwca, mianowicie wspomnianym już dzisiaj przeze mnie amatorskim turniejem w Ruczynowie, który ty wygrałaś. Powiedz mi, jak to było, choć w tak dość nietypowym wydaniu, bo to był turniej amatorski, ale jak to było dla ciebie powrócić na skocznię?
1: No, dość dziwnie, bo na początku miałam tak, że kiedyś w ogóle dostałam taką propozycję, chyba nawet 2 lata temu, akurat od tam też jednego zawodnika, żebym wystartowała w takim czymś, ale ja sobie myślę, taka mała skocznia, co ja tam w ogóle będę robić, że bez sensu, przecież ja skaczę na większej, ale to jeszcze jak byłam zawodnikiem, więc wtedy inaczej wszystko widziałam. No a teraz jak okazało się, że mam czas w lecie, to chcę jakby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. No i bardzo mi się podobało tam i zamierzam tam za rok jeszcze raz jechać. I zabrać też swoich znajomych, żeby spróbowali, bo teraz zabrałam też koleżankę, ale nie puściła się belki. Także zobaczymy za rok.
0: Kolejna szansa już za rok. Ja już też już wspominałam tutaj na antenie Freira, że też wzięłam w tym udział. No i myślę, że atmosfera jest niesamowita, ale faktycznie jak ktoś nigdy nie próbował, to siedząc tam na górze można naprawdę, no, nieźle się bać, myślę. A jak ciebie chłopaki, bo powiedziałeś, że ktoś już wcześniej ze znajomych wspominał ci o tym, że ten turniej w ogóle się odbywa, że coś takiego w ogóle jest. Czy teraz odezwali się do ciebie sami organizatorzy? Co ty sobie w ogóle pomyślałaś, kiedy ten pomysł się pojawił, udziału w tym turnieju?
1: Znaczy to tak, tą pierwszą propozycję to dostałam od takiego Maćka, pewnie go znasz. No i wtedy jeszcze za bardzo się nie interesowałam, co to jest, a później jak przestałam skakać, to Michał Chmielewski się do mnie odezwał, czy bym nie chciała wystartować i w ogóle, ale okazało się, że wtedy i tak nie miałam czasu w lecie, bo jechałam na kolonie jako wychowawca przez całe wakacje, więc nie dałam rady. No i teraz się zadeklarowałam, że choćby nie wiem, co się działo, to pojadę. Także stąd to się wzięło, że i tak byłam nastawiona od roku, że pojadę.
0: To myślę, że taka podobna trochę do mojej historii, bo ja już właśnie od chłopaków, od insiders, od chłopaków, którzy turniej organizują od 4 już lat, słyszałam o nim niejednokrotnie i moje przyjaciółki namawiały mnie też, chodź, pojedziemy. No i właśnie z podobnych jak ty przyczyn, ze względu na to, że ja mieszkam za granicą, nie zawsze te daty gdzieś mi pasowały. No i w końcu mi się udało, spotkałyśmy się też tam i dlatego możemy sobie tutaj dzisiaj porozmawiać. Powiedz mi, czy jak już zdecydowałaś, że przyjeżdżasz, miałaś w ogóle jakieś wyobrażenie o tym, jak to wygląda, albo może miałaś jakieś wyobrażenie, a okazało się, że to jest coś totalnie innego? Jak to u ciebie wyglądało?
1: No ja akurat widziałam filmiki wcześniejsze, bo też mi udostępniono, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ale na żywo jak się zobaczyło, to zupełnie inaczej jakoś tak ta skocznia jest malutka, ale taka, no robi wrażenie naprawdę i ten dom jest obok, on jest jeszcze wyżej, jest naprawdę fajnie.
0: Tam panowała taka atmosfera pikniku i wszystko było bardzo na luzie. Powiedz, czy tobie udzieliły się te emocje? Czułaś jakąś presję, kiedy zapowiadano cię jako mistrzynię Polski?
1: Ja nawet tego, szczerze powiedziawszy, nie słyszałam i też tak miałam na skoczni, jak skakałam, że jak siedziałam już na belce, to za bardzo to.

0: rzadko kiedy, ale zazwyczaj nie słyszałam, kto, jak mnie zapowiadają, dopiero później ktoś mi opowiadał jak. No, ale tutaj w tym jednym skoku, w którym się wywróciłam, właśnie pamiętam, że jak siadłam, to zaczęli dopiero jakby mówić, że mistrzyni Polski coś tam, a ja gleba.
1: A jak w ogóle ocenisz
0: Także to
1: atmosferę?
0: było dobre.
1: Jak ocenisz w ogóle at...
0: Bardzo.
1: Proszę, proszę.
0: No, atmosfera naprawdę była super, bardzo mi się to podobało. To nie było tak jak na prawdziwych zawodach, bo na zawodach to zazwyczaj jest tak, że każdy taki spięty chodzi, tutaj jakiś sfokusowany, straszny na wynik, a tutaj wszyscy uśmiechnięci, każdy każdemu pomaga, ktoś nie dał rady skoczyć, to go namawiają, żeby się nie poddawał. No a później jeszcze jak był ten system KO, to już w ogóle tyle się działo. Wszyscy byli przyskoczni, wszyscy obserwowali, kto wygra w końcu, czy Wiktor, czy Kaszuba. Nie, no super, podobało mi się.
1: No właśnie, bo ty jako osoba, która skakała już przed dużą publicznością i brała udział w dużych turniejach, w zawodach Pucharu Świata, zna właśnie tą atmosferę. Tutaj było trochę inaczej, wszystko było takie dość mniejsze, ale również takie obfite, wydaje mi się. Czy było coś, co jeszcze szczególnie zwróciło twoją uwagę w trakcie tego turnieju?
0: Tak, zdziwiłam się, szczerze powiedziawszy, że pomimo tego, że już nie skaczę i że jak już tak się odcięłam, bo ja się odcięłam w sumie na rok od tych skoków, że tak dużo osób o mnie pamięta, jak skoczyłam to 6,25, jak dobrze pamiętam, to wszyscy mi gratulowali, jakbym skoczyła, nie wiem, 150 metrów.
1: Także
0: To było
1: słuchajcie,
0: takie zabawne.
1: tak, także słuchajcie, atmosfera ruczynowa się udziela tam naprawdę, jak Asia wspominała, emocje były niesamowite i udzielały się nie tylko tym, co skakali, ale również tym, którzy obserwowali to, co się na skoczni dzieje. Co jest jeszcze takiego specyficznego w turnieju w Ruczynowie, to to, że nie trzeba tam skakać na profesjonalnym sprzęcie i ty sama zdecydowałaś się na narty zjazdowe. Jak duża różnica, kiedy porównasz z tym typowym do skoków sprzętem, jaka to jest duża różnica między nartami do skoków, a jeśli mówimy o właśnie o skakaniu w zjazdówkach, jak to wygląda w ogóle?
0: No moim zdaniem jest ogromna różnica i też ja nie byłam pewna tego, że będę skakać na zjazdówkach, bo te zjazdówki były pożyczone. Ja cały czas byłam umówiona, znaczy nie cały czas, tam tydzień wcześniej dopiero dostałam informację, że jednak nie dadzą mi rady przywieźć tych nart tam ze swoimi, bo się nie zmieścili, bo też ich duża ekipa jechała. Więc pożyczyłam po prostu od żony organizatora i to też nie były moje narty, tylko tak na szybko, żeby jakikolwiek wymyśleć. A ja właśnie miałam problem taki na skoczni, że strasznie za bardzo jakby rzucałam się w przód na progu, co powodowało, że wpadałam jakby w te narty, nie wiem, czy jestem w stanie to wytłumaczyć, ale buty skokowe mają taki kąt, jakby, że kolano jest bliżej ziemi, a zjazdówki mają prosty kąt. No i ja się zaczęłam odbijać tak samo jak właśnie na tych skokówkach i to powodowało to, że leciałam strasznie na głowę, miałam problemy nawet na takiej małej skoczni, żeby wylądować tak na stojąco, tylko już tak na limicie, albo właśnie ta gleba to też była wynikiem tego, że to były narty zjazdowe i też się wybiłam tak jak na skokowych.
1: No właśnie, powiedz mi, czy to był pierwszy raz, kiedy na skoczni pojawiłaś się na nartach zjazdowych, a nie tych do skoków?
0: Nie, jak byłam taka malutka, bardzo malutka, no to jeszcze przed skakaniem skakałam na zjazdówkach i wtedy skakałam normalnie na tych zjazdówkach, nic mi się nie działo, ale potem jak zaczęłam już trenować skoki i dostałam ten sprzęt profesjonalny, narty i buty, to już się nauczyłam, że trzeba się odbijać jednak do przodu. No i później jak już tam trenowałam, co w każdym tygodniu tak naprawdę, to znowu jak poszłam sobie w zimie na taką zrobioną skocznię, to znowu tak samo zaczęłam skakać jak na skokówkach i też miałam problem właśnie, żeby tak nie atakować do przodu. Także taki nawyk został i ciężko mi było i wyeliminować. To był w ogóle mój główny problem w skokach, że byłam za agresywna na progu, bo potem już nie.
1: Bo tak właśnie jak mówisz, bo te buty do skoków, tamte wiązania są zupełnie inne, prawda? Może nie każdy wie, ale to jest zupełnie inaczej, no bo jednak tam chyba jest więcej luzu, prawda, niż w takich nartach, które ubieramy na stok.
0: To zależy, bo niektórzy właśnie robią tak, żeby nie było w ogóle luzu, żeby mieli tak zawiązane buty, że nawet ciężko nogą ruszyć, a niektórzy właśnie te buty skokowe wiążą tak, że ta noga praktycznie chodzi cała w tym bucie, więc to też jest taka kwestia indywidualna. Niektórzy lepiej się czują w takich zapiętych mocno, a niektórzy lepiej w takich luźnych.
1: Tak jak już wspomniałaś, w Ruczynowie skakaliśmy na skoczni HS7. No dla ciebie to malutka skocznia, dla takiego amatora jak ja między innymi, no to już trochę było. Ale powiedz mi, czy komuś, kto zasiadał na belkach dużych skoczni, trudniej skacze się na takim małym obiekcie?
0: Tak, myślę, że zdecydowanie i to wszystkim nawet widziałam ostatnio takie nagranie na chyba to był Instagram, jak Yoyu Kobayashi skakał na takiej małej i też miał tam problemy, bo to jednak no nie ma oporu powietrza i no inaczej się człowiek musi zupełnie wybić i inaczej się jakby ułożyć w powietrzu. Więc dla takiej osoby, która skacze na takich mamutach i się rzuca tak naprawdę na te, no tak profesjonalnie mówiąc, to pcha w próg i po prostu wstaje. A na takiej małej, no to jednak trzeba wstać i później nie atakować do tego przodu, jakby zostać w miejscu. I to jest takie ciężkie do opanowania dla każdego, myślę.
1: Był też taki moment w trakcie tego turnieju, gdzie organizatorzy poprosili ciebie, żebyś ty jako ktoś no, doświadczony, kto na tych skokach zna się bardzo dobrze, powiedział amatorom, osobom, które być może robią to w ogóle pierwszy raz w życiu i gdzieś tam na tą skocznię wchodzą pierwszy raz w ogóle, powiedziała, na co najbardziej zwracać uwagę, też z takich względów bezpieczeństwa. Powiedz, co jest takiego najważniejszego dla osoby, która robi to pierwszy raz, no i żeby sobie jakieś krzywdy nie zrobiła, prawda? Bo mieliśmy tam też takie przypadki, gdzie no naprawdę mogło to wyglądać bardzo groźnie, na szczęście nikomu nic się nie stało.
0: No to przede wszystkim ta rozgrzewka, no bo jednak jak jest człowiek rozgrzany, to nawet jak tam uderzy albo go gdzieś skręci, to jak jest rozgrzany, to ciężej o kontuzję. No i wiadomo, że jak jest lato i wjeżdża się na trawę, no to narty hamują, więc jak ktoś jedzie wyprostowany, to od razu poleci do przodu, jeśli sobie nie kucnie do tyłu.
1: Nie jest zaskoczeniem chyba dla nikogo, że turniej wygrałaś, ale były też dziewczyny amatorki, które również radziły sobie tam wyśmienicie. I tak na przykład na drugim miejscu uplasowała się zeszłoroczna zwyciężczyni Paulina Chmielewska. Czy jesteś w ogóle zaskoczona, że ktoś ze skokami, który miał ze skokami do czynienia w tak małym stopniu, tak dobrze może odnaleźć się na skoczni? Kto jest takim amatorem? A tutaj, no, Paulina, myślę, stanęła do rywalizacji na bardzo wysokim poziomie.
0: No, ja myślę, że tutaj każdy tak naprawdę może jakby walczyć tam. Wystarczy, że na przykład ktoś jeździ na nartach zjazdowych i sobie tam skacze, jakiś skoczniak, czyli chociażby jakiś hopkak i wie, jak się wybić do góry, to na takiej skoczni wystarczy, bo po prostu ważne jest, żeby jakby wybić się jak najmocniej, no i umieć to wylądować, no i się nie bać, no i tyle. Jakby nie trzeba mieć jakiejś techniki mocno wyszlifowanej przez lata. Tylko wiedzieć, jak to zrobić i się nie bać.
1: A jakiś.
0: Także myślę, że jak będzie trenować mocno i tak zapowiadała, to w przyszłym roku możemy powalczyć jeszcze bardziej.
1: Zobaczymy, zobaczymy. W takim razie mamy już silny skład na przyszły rok. Ja też bardzo chętnie się pojawię, choć myślę, że tym razem już raczej jako kibic, ale spróbowałam
0: No
1: i bardzo.
0: dlaczego?
1: No dobra, jeszcze się zastanowię, ale spróbowałam i naprawdę
0: No przemyśl.
1: bardzo mi się podobało, więc bardzo fajne doświadczenie. Ja w ogóle chciałabym zrobić takie małe zestawienie, bo mnie to osobiście bardzo ciekawi. Bo jeśli dziecko, dziewczynka rozpoczyna przygodę ze skokami, tak od totalnych podstaw, to ma wtedy najczęściej ile lat?
0: No tak myślę od 8 do 10.
1: Okej, okay. I takie pierwsze skoki oddaję na skoczniach, jak dużych?
0: K15. Znaczy K15. W Polsce u nas są akurat takie skocznie. W Szczyrku jest 40, a nie, jeszcze są mniejsze. Tam gdzieś po jakichś Goleszów, Gilowice, więc najczęściej to są 15.
1: No to 15 porównując do Ruczynowa, to już prawie dwa razy większa, bo ja dążyłam do pytania, czy Ruczynów może być wymagającym dla laików obiektem.
0: Znaczy, to głównie chodzi o to, żeby się ktoś nie bał tak puścić tego, bo też tutaj szkoda, że nie ma takiego czegoś, że ktoś może zjechać jakby z buli, bo często jest tak, że ktoś nie miał styczności z nartami skokowymi, a na przykład na nartach tylko zjeżdżał, ale nie skoczył, to żeby się przyzwyczaić, to na przykład jedzie sobie z buli albo na przykład z połowy rozbiegu. Tutaj takiej możliwości nie ma, ale nie ma się co dziwić, bo skocznia jest jakby postawiona i też bardzo malutka. Ale jeśli by chciał ktoś tak od zera, no to musi być zdecydowany na 100%, jadę, skaczę i puszczam się belki,
1: No właśnie, bo
0: bo
1: tak
0: nie
1: jak
0: ma innego
1: wspomniałeś,
0: wyjścia.
1: często jest tak, że już siądziesz, no to jest niby tylko albo i aż, no zależy jakby na to spojrzeć, to 7 metrów. I tam też właśnie chłopaki organizatorzy wspominali, wejdźcie sobie na górę, zobaczcie jak to wygląda z góry, jeszcze w ogóle zanim to się wszystko zaczęło bez nart, żeby no mniej więcej mieć takie wyobrażenie. Więc ja szczerze powiedziawszy, jak już tam weszłam, to troszkę się uspokoiłam, bo myślałam, że będzie gorzej. Ale były też osoby,
0: No to.
1: które siadły na belce, no i wtedy gdzieś ta blokada nastąpiła. Czy ty byś miała jakąś radę dla takiej osoby, co zrobić wtedy, kiedy bardzo chcesz skoczyć, no ale jednak gdzieś mnie tam blokuje, bo no dla takiej osoby, która właśnie nigdy skoków nie uprawiała, to może być już naprawdę wysoko.
0: No, ja myślę, że jedna z takich najważniejszych rzeczy to, żeby tam za długo nie siedzieć i nie rozmyślać, bo jak siedzi się tam i zaczyna się rozmyślać, co może się stać. Co może się, nie wiem, odpiąć, różne rzeczy się, historie wymyśla, jak się tam w panice siedzi i wtedy im dłużej, tym gorzej, więc najlepiej to jest po prostu iść, zapiąć, puścić się i skoczyć tak raz, dwa, nie myśleć po prostu za bardzo, tylko wiadomo, że trzeba uważnie sprawdzić zapięcia zawsze, żeby to po prostu nie umkło gdzieś.
1: Czyli za długo się nie zastanawiać, no i pamiętać o tym, że bezpieczeństwo przede wszystkim, i wtedy nic nie powinno się stać, wszystko powinno być w porządku.
0: Tak. A to jest też taka skocznia, że raczej się nic nie może stać. No jedynie co tam by się mogło stać, to jeśli ktoś by się puścił belki i na przykład plecami by tam o tory, po torach jakoś jechał plecami, no to może być jedyne, co może się stać na rozbiegu. A tak jak ktoś po prostu nawet się nie wybija, tylko tak sobie jakby spadnie, no to jak potrafi jechać prosto na nartach, to nic się nie powinno stać.
1: Czy ciebie jako przedstawicielkę bardzo popularnej w kraju, w Polsce dyscypliny, choć wśród dziewczyn jednak niszowej i niestety stwierdzam dość zaniedbanej, zaskakuje ile osób wzięło udział w zawodach w Ruczynowie? Czy ty się spodziewałaś jadąc tam w czerwcu, że to będzie prawie 80 osób?
0: Nie, właśnie nie miałam pojęcia i też zdziwiło mnie, że było aż tyle kibiców. Naprawdę to było jak takie wydarzenie dla całej miejscowości, że to jest coś takiego wow, wszyscy przychodzą i idą zobaczyć. No może nie wszyscy, nie wiem ile tam jest mieszkańców, ale bardzo, bardzo dużo osób przyszło zobaczyć, co to jest. Znaczy, co to jest, pewnie tam już od 4 lat jest, schodzą jacyś ludzie, chociaż wiem, że z roku na rok jest coraz lepiej i coraz więcej osób.
1: Tak, chłopaki też tam dostali patronat medialny. Myślę, że impreza jest coraz większa pod takim względem organizatorskim co roku, ale też warto dodać właśnie to, że może nie wszyscy wiedzą, Ruczynów to jest wioseczka, to jest bardzo mała miejscowość, a mimo to tych ludzi tam naprawdę, jak Asia powiedziała, było naprawdę sporo. A co mogłabyś powiedzieć o samej skoczni z takiego technicznego punktu widzenia? Bo to jest w ogóle obiekt, który powstał obok prywatnego domu, który wybudował była prywatna osoba. Jak ty byś oceniła to technicznie, ten obiekt?
0: No, mi się wydaje, że tej skoczni tak naprawdę nic nie brakuje. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik, nie ma jakichś braków. Super jest nawet ta góra, tam jeśli ktoś ma długie narty, to też nie jest problem wejść nawet z tymi długimi nartami. I belki są też, 3 belki, mimo że to mała skocznia, to też można sobie belkę wybrać, jeśli ktoś się bardziej boi. No i oczywiście bandy, wszystko jest. No, tak jak ma być, żadnych zastrzeżeń, więc myślę, że spokojnie kiedy się tam mogą się odbywać zawody takie na jeszcze większą ilość osób, bo to naprawdę jest takie fajne, że można się sprawdzić i to różnymi technikami. Można zobaczyć, że niektórzy skaczą z wyprostowanymi nogami, inni właśnie uważają, że trzeba je zginać i wtedy się dalej leci. Także każdy ma swoją technikę, to jest też przezabawne.
1: No właśnie, to jest też coś, czego podczas takich zawodów Pucharu Świata czy jakichś innych oficjalnych zawodów, no nie jesteśmy w stanie zobaczyć, bo nie ma tej różnorodności, a tutaj jest duża dowolność i myślę, że to też sprawia, że ten turniej ma swój urok.
0: No, dokładnie, bardzo fajnie. Też nie widziałam nigdy takiej techniki, jaką Kaszuba skacze. No, ale wiem, że on chyba trenuje skoki z wyż, więc też może ta technika się wzięła stąd.
1: Może gdzieś te skoki się tutaj przenikają, a może jesteśmy świadkami odkrycia jakiejś nowej techniki skoków. Kto wie, pogadamy za
0: No
1: parę lat, zobaczymy. Jak już wspomniałyśmy
0: to
1: dzisiaj.
0: tak.
1: No.
0: Myślę, że ta technika by była bardzo niebezpieczna. To już by trzeba było chyba sprzęt do tego dorobić, No nie jest się w stanie chyba utrzymać narty, jak się ma tak zgięte nogi.
1: Jak już wspomniałam, dzisiaj ty stanęłaś w Ruczynowie w kategorii kobiet na najwyższym stopniu podium. Powiedz mi, jak się czułaś? Wróciły trochę wspomnienia?
0: No dzisiaj fajne było to, że wszyscy tak kibicowali. No i w sumie sam fakt, że wiedziałam, że to są, mimo że amatorskie, to skoki i ludzi, których nie widziałam już od ponad roku, że też tam spotkałam i też można było sobie porozmawiać. Krycha ze skoczni był, nawet odwiedził, więc to było takie mega fajne. Ja się super czułam na tych zawodach.
1: Bardzo miło mi to słyszeć. A jeszcze a propos Krychy, to ja nie wiem, czy o tym miesiąc temu w mojej audycji wspominałam, ale Krycha ze skoczni to osoba, która jest przybrana za typową polską Kryśkę. Generalnie Krycha ze skoczni mieszka w Norwegii i to był pierwszy wyjazd na skoki do Polski Krychy z Norwegii, więc pierwszy raz była w Ruczynowie. Jako dziecko domyślam się, że też zaczynałaś na małych skoczniach. Jak już wcześniej wspomniałyśmy, takie skocznie w Polsce są. Pamiętasz w ogóle jeszcze skąd skoki się w twoim życiu wzięły? Skąd ten pomysł?
0: Tak, u mnie to było akurat tak, że mój kuzyn starszy ode mnie skakał. My też bardzo dużo czasu spędzaliśmy razem, jak byliśmy mali. Akurat byłam taką typem dziewczyny, która woli się bawić autkami i chodzić na narty, niż bawić się gdzieś tam lalkami i z dziewczynami. Więc zawsze, jak tam miałam okazję z kuzynami sobie posiedzieć, to zawsze chodziłam z tym kuzynem na skocznie. No, w zimie, jak to była zima, to chodziłam na skocznie. I budowaliśmy tą skocznię, skakaliśmy, no i później się dowiedziałam, że on właśnie trenuje te skoki w Zakopanem, jeździ z trenerem, akurat, który był też z tej samej miejscowości, i się zapytał, czy bym chciała spróbować na takiej prawdziwej skoczni. No ja oczywiście, że chciałam, pojechałam, no i zostałam tam na długo, w sumie, bo 15 lat.
1: A jak wspominasz swoje pierwsze treningi?
0: Pamiętam, ja ogólnie byłam taką dziewczynką, że nawet jak się wywróciłam, to od razu wstawałam i chciałam spróbować aż do momentu, że się nie uda, że się uda, o. Aż do momentu, aż się uda, o, teraz to dobrze sformułowałam. No i właśnie pamiętam, że wtedy zaczęłam skakać, no i od razu też wskoczyłam, chyba od razu, z tego co mi się wydaje, z tej piętnastki. Nie, na ciebie zjechałam, w sensie na tym samym treningu, jakby na tym jednym treningu skoczyłam. No i też bardzo szybko jakby poszłam na większą skocznię, na tą 30, ale tam już chwilę siedziałam. No i pamiętam, że jak tam się wywróciłam, to nie było takiego czegoś, że nie chcę, tylko wstawałam i od razu chciałam poprawić się i próbować, aż tego nie wyćwiczę, aż się nie przewrócę.
1: Czyli metoda małych kroków i cały czas do przodu. A pamiętasz, ile miałaś lat, kiedy oddałaś pierwszy skok?
0: Chyba 8.
1: Kawał czasu, tak jak powiedziałaś, 15 lat w twoim
0: No, bardzo
1: życiu
0: długo.
1: zajęły skoki, treningi, zawody. Powiedz mi, trudno było podjąć decyzję o rozbracie ze skokami?
0: No, bardzo ciężko, wiadomo, bo to jest jakby część życia, zawsze tam wiązało przyszłość z tym, ale no, nie było wyjścia, jak tam chciało się dalej iść. Ja też chciałam zająć się jakby trenowaniem też trochę z innej strony. No a w skokach kobiecych wiadomo, dużo się dzieje, szczególnie u nas. Cały czas jakieś problemy były, cały czas coś było źle i nowi trenerzy non-stop. Tu zostałam wyrzucona z kadry, tu później wróciłam do tej kadry. To się okazało, że jeszcze gorzej skakałam. No i tutaj brakowało mi pieniędzy, to musiałam godzić studia, treningi i pracę, i tak naprawdę już później ciężko mi było w ogóle psychicznie wytrzymać, więc to też był taki jeden z głównych powodów, że chciałam już zakończyć, bo już miałam po prostu dość. No i też stąd wyjechałam po prostu do Wrocławia, bo wiedziałam, że tam spotkam w Zakopanem samych ludzi, którzy mnie znają i będą mi mówić o tych skokach, a ja nie chciałam po prostu o tym słuchać kompletnie, bo to było ciężkie dla mnie. Więc fajnie, że ten Ruczynów się pojawił, bo tak na nowo jakby się pojawiło to wszystko i nie mówię, że chcę wrócić do skoków, bo nie chcę, ale chciałabym jako właśnie trener. No i wiem po tym Ruczynowie i nawet wcześniej, jak do Wisły, bo też byłam tam jako gość w studiu, to już powoli tak wracało do mnie, że już przestaje się gniewać na to wszystko. A w Ruczynowie to już po prostu na 1000% byłam pewna, że no było jak było, że fajnie, że coś się tam, że coś jakby zbudowałam, no bo skoków przede mną nie było. i że chcę się też tym zająć, jakby chciałabym bardzo zostać też tą trenerką, tylko że teraz jestem w takiej sytuacji, że wracam do Zakopanego w listopadzie, ale to jest środek sezonu i też jeszcze jakby nie mam nic pewnego, więc będę się tam dopiero powoli wdrażać, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: Właśnie, bardzo się cieszę, że to mówisz i że to słyszę, bo jednym z moich kolejnych pytań miało być to, czy widzisz się kiedykolwiek w ogóle w jakiejś roli trenerki, czy w roli kogoś, kto wokół skoków pracuje, więc bardzo fajnie to słyszeć, bo to nawet jak opowiadasz o skokach, to widać, że mimo tego rozbratu, ty się nadal bardzo tym emocjonujesz, no i bardzo dużo na ten temat wiesz. Mam nadzieję, że ten rok we Wrocławiu pozwolił ci trochę zaleczyć rany, bo też spotkałam się z takim twoim wpisem, że skoki to twoja wielka miłość, ale jednak spotkałaś na swojej drodze wiele, że ta droga była bardzo, bardzo kręta. I tak jak mówiłaś, trzeba było pogodzić studia, pracę, i wszystko razem. Ale jak tak sobie wspomnisz na te wszystkie lata teraz, z tej perspektywy, kiedy już wiesz, że ze skokami koniec, ale chciałabyś może trochę z innej strony się nimi, zająć, to co tak najlepiej wspominasz w tej całej swojej podróży?
0: Wydaje mi się, że ogólnie taką całość, że dzięki skokom też nauczyłam się siebie, nauczyłam się jakby walczyć o to, co chcę, nawet jak tam potknięcia są, nawet jak są jakieś złe komentarze w moją stronę albo coś, to robić po prostu swoje i nie przejmować się, i nawet jak nie wychodzi, to dążyć cały czas do swojego. No i robić to, co się kocha, i zawsze do tego dążyć. Nawet jak nie wyjdzie, to można jakiś plan B. No i trzeba mieć zawsze ten plan B. Wydaje mi się, że nie ma jakby się co skupiać na tym jednym, bo wychodzi. No, bardzo mało osób jakby spełnia to jedno marzenie, że nie wiem, chce wygrać jakieś igrzyska i wygra te igrzyska, albo chce zarabiać na jakimś tam sporcie i będzie zarabiał. Tylko często się okazuje, że tam ileś tam procent właśnie dąży do takiego, a reszta jakby zostaje do 20 roku, albo nawet później, zależy kto jak tam kończy karierę, i zostaje tak naprawdę z niczym, bo też zależy, czy chyba, że ktoś poszedł od razu, myślał i poszedł po prostu na jakieś inne studia, ale tak jak ktoś stawia, że tylko to i nic więcej, no to nie da się przewidzieć przyszłości, co będzie.
1: Oczywiście myślę, że każda historia jest trochę różna, no i bardzo, bardzo przeróżne te historie i przypadki są. To jest też sport, w którym występują kontuzje. Też wiele rzeczy nie zależy od ciebie, prawda? Więc jak te losy danej skoczkini czy skoczka się potoczą, nie zawsze można to myślę, przewidzieć. Tak jak wspomniałaś, wracasz do Zakopanego w listopadzie. Powiedz mi, do tego czasu zostajesz we Wrocławiu, bo ja widzę, że jesteś wciąż bardzo aktywną osobą na twoich mediach społecznościowych, więc gdzieś ten sport, rowery, rolki cały czas tobie towarzyszy. Powiedz mi, nie da się chyba tak przejść na porządku dziennym i nic takiego w kierunku sportu nie robić, co?
0: No ja niestety tak, znaczy niestety w sumie, ja nie dam rady tak jakby rzucić sportu całkowicie, bo bardzo źle się czuję. Czuję się, jakbym nic nie zrobiła dla siebie i mam wrażenie, że może też mi tak trochę ze skoków zostało, chociaż nigdy nie miałam problemów jakichś większych z wagą. Jak nie, ile miałam, no to może kilogram albo półtorej. Ale zostało mi coś takiego, że jak nie będę się ruszać, to od razu moje ciało się zmieni, od razu będę wyglądać jakoś źle i w ogóle czuć się źle będę, bo też wiem, że jeśli się nie trenuje i tam nie robi czegoś dla siebie aktywnego, to jakoś człowiek się gorzej czuje wtedy. I teraz też mam tak, że chodzę cały czas na siłownię, no i tam startuję non-stop w jakichś zawodach, tylko że niestety mam za słabe ręce. Zostało mi to, że nogami po prostu jestem tak mocna, a ręce to jest taka moja pięta Achillesa, bo nawet startuję w Runmagedonach i
1: O,
0: tam właśnie
1: super.
0: wszystkie przeszkody, które są na ręce, to mi przeszkadzają. Nie mogę dać rady, ale na szczęście biegnę zawsze z moim chłopakiem, on mi zawsze pomaga z tymi na ręce, a ja znowu zawsze nadrabiam nogami. No i teraz właśnie za tydzień idziemy do Harachowa, także też skocznia będzie i będzie ciekawie.
1: O, super. Czy to będzie ten bieg po skoczni na górę?
0: Nie, bo no, bieg po skoczni to jest sam bieg po skoczni, a tutaj będzie jakby wybieg po skoczni, po schodach, jakieś przeszkody ale w tym miejscu, jakby po tej skoczni, na terenie tego placu.
1: Okej,
0: Już sama jestem ciekawa, bo nie byłam tam nigdy.
1: czyli takie trochę dwa w jednym, a dla ciebie też taki trochę powrót do przeszłości, bo jednak miejsce związane ze skokami, czyli z czymś, co było dużą częścią twojego życia przez bardzo, bardzo wiele lat. Ja jeszcze na chwileczkę chciałam wrócić do tematu skoków kobiet, bo powiedziałaś, że dużo cię nauczyły i że przed tobą nie było w zasadzie skoków kobiet w Polsce. No i że teraz w Polsce bywa różnie i zmiany trenerów i ciągle jakieś konflikty i ty się bardzo chciałaś od tego odciąć, co też zrobiłaś. Powiedz mi, jak ty teraz na to patrzysz? Jak złapałaś troszkę taką perspektywę, że jesteś nieco z boku, jak to teraz w Polsce wygląda? Możemy liczyć, że będzie lepiej w przyszłości?
0: No, wydaje mi się, że teraz jest super, naprawdę atmosfera jest mega i podoba mi się to, że nawet sam trener powtarza, że nie oczekuje od dziewczyn cudów i że też żeby ludzie nie oczekiwali cudów, bo stawia sprawę jakby jasno, na jakim są poziomie, powiedział ile realnie są w stanie osiągnąć i jakby chciały tam wyżej, no to ile czasu to zajmuje. No i jakby mówi im też, żeby się cieszyły, żeby nie chodziły smutne po tej skoczni, więc sam fakt, że dziewczyny cieszą się z tego, co robią i nie przejmują się krytyką, i też ludzie jakby bardziej wyrozumieli. Wydaje mi się, że zrozumieli też, jak nowy trener przyszedł, o co chodzi, że nie można też tak wiecznie krytykować dziewczyn, tym bardziej, że ich jest tak mało, bo zaraz wszystkie się wykruszą, tylko właśnie motywować do tego i cieszyć się, że na przykład fajnie spędzają czas, jak są gdzieś na zawodach, bo też często są takie, często były takie komentarze, na przykład, że o, zamiast skakać, to sobie pojechały na wycieczkę albo coś takiego. No to właśnie ważne jest w skokach to, żeby jak gdzieś jadą, to żeby właśnie troszkę się odciąć od tych skoków i nie przejmować, bo to naprawdę jest, każdy skupia się na swoim celu i jak nie wyjdzie, skoki nie pójdą po swojej myśli, to naprawdę największą karą to jest sama osoba dla siebie, bo nikt tak nie skrytykuje jak sam zawodnik siebie, że jakby na treningu nawet potrafi, a na przykład w zawodach nie. Więc jakby karę albo wymierza sobie sama osoba, albo właśnie widzi po wynikach i niepotrzebnie właśnie też ludzie to komentują w taki sposób, bo mało jest tego wszystkiego, więc niepotrzebnie, nawet jak nie idzie, no to chociaż niech się cieszą, że są i to robią. I motywują inne poprzednie, na następne pokolenie, które będzie, żeby też to robiło, bo jest fajny sport.
1: Dokładnie, myślę, że to chodzi też o to, żeby te kolejne dziewczynki zachęcić i też no, uświadomić trochę ludziom, że ta luka, która jest, ona się nie wypełni z dnia na dzień, prawda? Tutaj potrzeba ciężkiej pracy. Wy gdzieś tam, zaczynając te skoki, wchodząc do Pucharu Kontynentalnego, Pucharu Świata z Magdą Pałasz między innymi, no zaczęłyście troszkę popularyzować ten sport w Polsce, no ale jednak to jest nisza, bo nawet globalnie patrząc, skoki narciarskie kobiet porównując do mężczyzn, to wciąż jest sport dość niszowy, prawda?
0: Prawda, ale myślę, że na przestrzeni lat to się zmieni. Skoki się chłopaków już, czy mężczyzn się zaczęły już bardzo, bardzo, bardzo dawno. Jak skocznie nawet były tam po 7 metrów skakali, czy jakoś tak, nie za jakoś daleko, to też już wtedy istniało tam w 1900 któryś, nawet nie pamiętam dokładnie roku, ale naprawdę bardzo długo. No to wtedy nawet nikt nie pomyślał, żeby kobieta skoczona skakały tam dziewczyny, bo też czytałam książki, ale nie tak, żeby zdobywały medale. Żeby były jakieś kategorie i coś innego.
1: Zima 2021-2022 to była twoja ostatnia jako skoczkini narciarskiej zima. Niedługo startuje sezon 2023-2024. W jakim miejscu twoim zdaniem znajdują się obecnie skoki narciarskie kobiet jako dyscyplina?
0: U nas w Polsce czy
1: Tak
0: ogólnie?
1: ogólnie, globalnie, jako cała dyscyplina w ogóle, jak to wygląda u dziewczyn?
0: No, myślę, że słabiutko jeszcze. Nawet w Norwegii, gdzie te dziewczyny skaczą naprawdę bardzo dobrze, to kibiców tam dużo nie ma. Więc szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak można zachęcić, żeby ludzie nawet oglądali i wspierali ten sport, bo nawet jak tam pokazują, to jak skaczą dobrze dziewczyny, to też nie jest to aż tak popularne, jak na przykład u nas, jak chłopaki skaczą. Nie wiem, jakby to wyglądało, gdyby u nas dziewczyny tak dobrze skakały. Ciężko stwierdzić, co na jakim są etapie i co można jakby jeszcze zrobić, żeby były bardziej popularne.
1: A zdarza ci się śledzić koleżanki i kolegów, którzy w sporcie zostali?
0: Na początku, jak skończyłam skakać, to nie śledziłam w ogóle, nie chciałam tego oglądać, ale teraz oglądam. Oglądałam te, no te, co ostatnio były europejskie igrzyska olimpijskie, to właśnie wszystko tak naprawdę oglądałam. No i teraz pewnie też będę cały sezon oglądać, co tam się dzieje i kibicować, bo już złapałam na nowo jakby takiego bakcyla, że lubię oglądać, lubię po prostu wiedzieć, co tam się dzieje.
1: Myślę, że to już bardzo dobry znak, jak ta chęć do oglądania, chęć do sprawdzania, kibicowania jest. Tak jak wspomniałaś, wracasz za kilka miesięcy do Zakopanego, wracasz w góry. Czy ty już może masz jakiś pomysł na siebie? Znaczy, gdzie najchętniej byś się widziała w tych skokach?
0: Właśnie nie mam jeszcze, w sensie widziałabym się najlepiej, no to chciałabym trenować małe dziewczynki, a najbardziej to bym chciała założyć taki klub, żeby trenować tylko małe dziewczynki, żeby, no, chyba żebym współpracowała z innymi trenerami, którzy by się zajmowali tam chłopcami, i chciałabym zrobić to na takiej podstawie, żebym jeździła nawet po szkołach i przedstawiała tam na apelu albo jakichś różnych spotkaniach, jaki to jest fajny sport, nagrać jakieś filmiki, też jakby pokazywać te treningi i żeby było więcej chętnych na Podhalu. Ale to jest taka wizja trochę, plany i marzenia, bo na to wiadomo bardzo dużo finansów potrzeba. No a teraz jak pojadę do Zakopanego, no to tak naprawdę jeszcze, no, rozmawiałam z trenerami, jak wyjeżdżałam do Wrocławia, że chciałabym być trenerem i że tam muszę studia skończyć i tak dalej, ale jeszcze nie mówiłam nikomu, że wracam w listopadzie i że nie pytałam w ogóle, gdzie bym mogła, co bym mogła, bo wiem, że jakby to jest środek sezonu, to też tak łatwo nie pójdzie, więc pewnie pójdę sobie na początku do jakiejś pracy normalnej. I później będę godzić jakoś to próbować, albo nawet wdrażać się powoli, żeby też zobaczyć z boku, jak to idzie trenerom innym.
1: W takim razie ja
0: Żeby też tak
1: bardzo.
0: nie zostać rzuconą na głęboką wodę, tylko chciałabym się też jakoś bardziej dokształcić.
1: W takim razie ja bardzo mocno trzymam kciuki za wszystkie twoje plany. Z tym nauczaniem
0: Dziękuję.
1: dzieci po szkołach, z tym propagowaniem skoków w szkołach, to mi się przypomniała taka sytuacja, o matko, sprzed wielu, wielu lat. Ja nie wiem, czy ty to w ogóle pamiętasz, ale to mi się przypomniało dokładnie teraz, jak o tym powiedziałaś, że kiedyś nasza znajoma Agnieszka Sierotnik zabrała już ciebie i Magdę Pałasz do dzieci. To były dzieci z organizacji, którą Aga i jej rodzina prowadzą, organizacji Wyspa Schorzowa. I wy tam taki trening dla dzieci przeprowadzałyście. To było na jakiejś sali gimnastycznej w Chorzowie. Nie wiem, czy ty to w ogóle pamiętasz.
0: Tak, pamiętam. Ja miałam wtedy 16 lat, chyba coś takiego, ale pamiętam dobrze.
1: Więc było to
0: I to wcale mi
1: dobre
0: się nie
1: 10 lat
0: wydaje, żeby to
1: temu.
0: było tak daleko. No, naprawdę mi się nie wydaje, żeby to było aż tak dawno, ale no, też to było fajne. Ja w ogóle, jak byłam taką młodą dziewczynką, właśnie jak miałam, no może nie aż tak już młodą, ale w szóstej klasie, jak mieliśmy zakończenie, to zazwyczaj jest takie przedstawienie, kto by chciał kim zostać, jak będzie starszy. No i ja tam właśnie nie powiedziałam, że chciałabym wygrać jakiś Puchar Świata albo jakieś mistrzostwa, tylko powiedziałam, że chciałabym być trenerką. Nie wiem, skąd mi się to wzięło.
1: Ale uznajmy
0: Czy
1: to
0: nawet
1: za
0: będę tak.
1: dobry omen i trzymamy zatem
0: Mam
1: kciuki,
0: nadzieję.
1: żeby w tym kierunku wszystko dążyło. Asia, zbliżamy się niestety do końca naszej rozmowy. Myślę, że jeszcze tak długo byśmy mogły, bo bardzo tutaj ciekawe rzeczy opowiadasz. Ja się bardzo cieszę, że miałam okazję z tobą porozmawiać. A na koniec chciałam jeszcze wyjaśnić jedną sprawę, a dokładnie to, o czym wspomniałam na początku, czyli sprawę naszych tatuaży. Bo otóż, słuchajcie, jak się okazało, mamy bardzo podobne z Asią tatuaże, mianowicie ja mam włóczy kija, a Asia włóczy kijkę. I Asia przyuważyła to w Ruczynowie, no i mamy pamiątkowe zdjęcie z tym związane. Czy ty pamiętasz jeszcze, jak wpadłaś na pomysł zrobienia tego tatuażu?
0: Tak, ja go robiłam chwilę przed wyjazdem do Wrocławia. To jest jakby też historia taka, że ta moja włóczy kijka na tym tatuażu się tak ogląda w tył, bo nie wie, co będzie, i idzie, mimo tego, że się boi. I to właśnie przedstawia jakby ten etap, że wyjechałam do Wrocławia, nie wiadomo, co będzie, zostawiłam wszystko, zostawiłam skoki, a też bardzo za nimi wiedziałam, że będę tęsknić. No i to w sumie taka pamiątka tych wydarzeń.
1: Myślę, że to
0: I
1: jest.
0: tam właśnie wygląda jak taka mała dziewczynka, bo też tak, no wiadomo, zaczynałam jako mała dziewczynka, to też, no nie wiadomo, jakby, nie wiedziałam po prostu, co będzie, jak będzie.
1: Myślę, że to jest super podsumowanie naszej rozmowy. Ja mam nadzieję, że ta mała włóczykijka będzie prowadzić cię cały czas ku marzeniom, małymi krokami, ku spełnianiu tego, o czym sobie tam najbardziej marzysz, i ja ci tego bardzo, bardzo życzę. Dzisiaj dziękuję ci za twój
0: Dziękuję bardzo.
1: poświęcony czas i za rozmowę. No i co? Zdrówka, wszystkiego dobrego. Trzymaj się tam w tym Wrocławiu. No i mam nadzieję, że za parę miesięcy widzimy się, słyszymy. Być może będzie jeszcze okazja do porozmawiania. Bardzo, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję również i pozdrawiam. Mam nadzieję, że widzimy się za rok w Rucznowie i zapraszam też wszystkich, kto nas słucha, żeby sobie obczaił, jak to wygląda, co to jest i może też przyjedzie za rok.
1: Dokładnie. Ściskamy Was. Do zobaczenia.

z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są

To by było na tyle, kochani, w kolejnej audycji Lot po swoje, Girls in the Air. Lipiec chyli się powoli ku końcowi. Ja dokładnie dzisiaj w piątek rozpoczynam urlop, więc tą audycją żegnam się z wami, życząc wam wciąż udanych wakacji. Udaję się na odpoczynek, będę słuchać dużo muzyki, będę dużo podróżować, będę spotykać się z przyjaciółmi. I takiego wspaniałego czasu wśród najbliższych również wam życzę. Mam nadzieję, że pogoda zarówno mnie i wam dopisze, ale to nie znaczy, że robię sobie przerwę od audycji i że w sierpniu nic tutaj nie usłyszycie. W planach mam bardzo fajne rzeczy, więc mam nadzieję, że zarówno Lot po swoje, Girls in the Air, jak i Polka na zagraniczu pojawią się na antenie Freirad w połowie i pod koniec sierpnia. O wszystkim będę was jeszcze na bieżąco informować na moich mediach społecznościowych. Także trzymajcie się, udanych wakacji, pięknej pogody, dużo słoneczka i zdrówka. Do zobaczenia w sierpniu. Pa, pa!